Sława Jezusu Chrystu! W to poniedziałkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, serdecznie witamy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej takiej rozgłośnie radiowej w Polsce. Dzisiejszy program poprowadzi Państwu Jakub Smolej. Zapraszam do słuchania tej poniedziałkowej audycji. Cieszymy się, że jesteście Państwo z nami w to poniedziałkowe popołudnie na falach Radia Ortodoksja. Zachęcamy do pozostania z nami. A już za moment ramówka dzisiejszej audycji.

Drodzy Państwo, czas przedstawić plan naszego dzisiejszego spotkania na antenie. Już za chwilę zaprosimy Państwa na kalendarium, a następnie wysłuchamy czytań biblijnych. Po nich duchowym pouczeniem podzieli się z nami ojciec Dawid Bartoszuk, duchowny parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. W dalszej części godziny zapraszamy na część pierwszą audycji ojca Mariusza Synaka pod tytułem Złożone losy Kościoła w IV wieku i postać świętego Grzegorza Teologa. Punktualnie o godzinie 17 przekażemy najważniejsze informacje z życia Cerkwi Prawosławnej w serwisie informacyjnym Radio Ortodoksja. Następnie zostaną wyemitowane dla Państwa stałe elementy naszego programu Żywoty Świętych oraz audycja Lecha Pileckiego pod tytułem Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu ku czci ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający. Po nabożeństwie Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub wygłosi wykład pod tytułem Katolickość i autokefalia Cerkwi. Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W ostatniej godzinie naszego programu wysłuchamy na naszej antenie audycji profilaktycznej Katarzyny Waśkowskiej. Natomiast około godziny 20:40 spotkamy się na wspólnej modlitwie wieczornej, która tradycyjnie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Tak przedstawia się plan naszego programu. A na dobry początek zapraszamy do wysłuchania psalmu Chwalij duszę moja Gospoda.

0: Kalendarium.
1: Znajdujemy się w 9 tygodniu po pięćdziesiątnicy. Mamy dziś poniedziałek 27 lipca według nowego stylu. W sposób szczególny nasza matka cerkiew wspomina dziś świętego Akwilę z około I wieku, świętego Justa Rzymianina z około I wieku, świętego Onezyma Cudotwórcy z około IV wieku, świętego Stefana Machryjskiego z około XV wieku oraz świętego Nikodema Zatosu z około XIX wieku.

Dzisiaj, 27 lipca, Cerkiew Prawosławna czci świętego Akwilę z I wieku. To dobry moment, aby zapoznać się z życiem pierwszych chrześcijan. Pierwsi chrześcijanie tworzyli wspólnotę zjednoczoną w wierze w zmartwychwstałego Chrystusa. Trwali w nauce apostołów, wspólnej modlitwie i wzajemnej miłości. Pomimo licznych prześladowań nie wyrzekali się swojej wiary, lecz z odwagą dawali świadectwo Ewangelii, często przypieczętowując się cierpieniem, a nawet męczeńską śmiercią. Szczególną rolę w rozwoju Kościoła odegrali święci apostołowie Piotr i Paweł. Święty apostoł Piotr, należący do grona 12, głosił Chrystusa w Jerozolimie i wielu innych miastach, stając się jednym z głównych filarów rodzącego się Kościoła. Święty apostoł Paweł, początkowo prześladowca chrześcijan, lecz po swoim nawróceniu stał się gorliwym głosicielem Ewangelii. Odbył podróże misyjne, zakładał wspólnoty chrześcijańskie i pozostawił Kościołowi listy, które do dziś stanowią część Pisma Świętego. W dzieło głoszenia Ewangelii zaangażowani byli również inni uczniowie Chrystusa oraz ich współpracownicy. Wśród nich byli święci Akwila i Pryscyla. Było to małżeństwo, które wspierało świętego apostoła Pawła podczas jego misji. Otworzyli swój dom dla chrześcijan, pomagali w umacnianiu nowo powstałych wspólnot i wiernie służyli Kościołowi. Ich przykład pokazuje, że rozwój pierwszych wspólnot był możliwy nie tylko dzięki apostołom, ale także dzięki oddaniu wielu wiernych. Mimo prześladowań ze strony ówczesnych władz oraz części społeczeństwa, pierwsi chrześcijanie zostali wierni Chrystusowi. Ich odwaga, wytrwałość i niezachwiana wiara stały się fundamentem, na którym przez kolejne wieki rozwijała się Cerkiew.

0: Nadszedł czas na Słowo Boże, które każdego dnia prowadzi wiernych drogą zbawienia. Posłuchajmy fragmentów Pisma Świętego wyznaczonych przez Cerkiew. Czytanie pierwszego listu do Koryntian od rozdziału 11, wersetu 31 do rozdziału 12, wersetu 6 oraz Ewangelia według Świętego Apostoła Mateusza, rozdział 18, od wersetu 1 do 11. A teraz czas na czytania biblijne wyznaczone przez Cerkiew na dzisiejszy dzień. Zapraszamy do ich wysłuchania na antenie Radia Ortodoksja.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, jeśli samych siebie osądzamy, to nie bylibyśmy osądzeni. A gdy jesteśmy sądzeni, to przez Pana jesteśmy pouczani, abyśmy nie zostali osądzeni razem ze światem. Bracia moi, gdy więc zbieracie się, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Gdy ktoś jest głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się ku potępieniu. O reszcie zaś zarządzę, jak tylko przyjdę. A nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi spraw duchowych. Wiecie, że gdy byliście poganami, to zniewoleni, do niemych bożków prowadzani byliście. Dlatego oznajmiam wam, że nikt w Duchu Bożym mówiąc nie powie: odrzucam Jezusa. I nikt nie może powiedzieć: Panem Jezus, jak tylko w Duchu Świętym. A jest rozmaitość darów łaski, lecz jeden jest Duch. I jest rozmaitość służb, ale jeden Pan. I jest rozmaitość działań, ale jeden jest Bóg, czyniący wszystko we wszystkim.

W owym czasie przystąpili do Jezusa uczniowie, mówiąc: Kto zaś jest większy w Królestwie Niebios? I Jezus, przywoławszy dziecko, postawił je pośród nich i rzekł: Amen, mówię wam, jeśli nie nawrócicie się i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto więc uczyni siebie małym jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebios. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Kto by zaś zgorszył jednego z tych maluczkich wierzących we mnie, lepiej by mu było, aby zawieszono mu na szyi kamień młyński obracany przez osła i utopiono w głębinie morskiej. Nieszczęściem świata są zgorszenia. Muszą bowiem przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeśli zaś ręka twoja albo noga gorszy cię, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej ci wejść do życia chromym lub kalekim, niż dwie ręce i dwie nogi mając być wrzuconym do ognia wiecznego. I jeśli oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej ci z jednym okiem wejść do życia, niż dwoje oczu mając być wrzuconym do ognistej gehenny. Baczcie, byście nie wzgardzili jednym z tych maluczkich. Mówię bowiem wam, że aniołowie ich w niebiosach nieustannie oglądają oblicze Ojca mego niebiańskiego. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, by znaleźć i zbawić, co zginęło.

0: Były to dzisiejsze fragmenty z Pisma Świętego, a już teraz słowo duchowego pouczenia do Ewangelii wygłosi ojciec Dawid Bartoszuk, duchowny parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Tymi wyjątkowymi słowami zwraca się dziś do nas, do każdego z nas, bracia i siostry, sam Chrystus. Wcześniej apostołowie zapytali swego nauczyciela, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? Moi drodzy, zastanówmy się przez chwilę nad pobudkami takiego nauczania. Uczniowie, zadając je, myśleli wyłącznie o sobie. Każdy z nich miał jakieś wyobrażenie o tym, jak jest w niebie, o tym, jak jest w Królestwie Bożym. Jezus ciągle wspominał o swoim Królestwie. W głębi swych serc apostołowie liczyli na to, iż Chrystus właśnie ich dostrzeże jako wybrańców, jako kandydatów do Jego Królestwa. Byli zaślepieni pychą, jak również często bywa i w naszym życiu. Pycha, za którą zawsze stoi diabeł, skłaniała ich serca ku temu, by sądzić, że to oni są tymi wybranymi, tymi jedynymi, tymi wspaniałymi. Odpowiedzmy sobie szczerze. Czy i ja, choćby raz w swoim sercu, nie pomyślałem, iż mimo tysięcy swych grzechów, mimo tak wielu błędów, może niezbyt silnej wiary, że to właśnie mnie Jezus dostrzeże jako tego wybranego do swego królestwa. Jak często bywa z nami, podobnie jak wówczas z apostołami, iż zadajemy takie pytanie Chrystusowi. Boże mój, czy i dla mnie znajdzie się miejsce w Twoim Królestwie Niebieskim? Oczywiście staramy się to robić w nieco inny sposób. Przybieramy inną formę. Staramy się nie być bezpośredni. Może lepiej się kamuflujemy, aby od razu nie pokazać swych intencji. Jednocześnie oczekujemy, iż Jezus dostrzeże naszą wewnętrzną świętość. Jest to egoistyczne myślenie. Nie tego oczekuje od nas Zbawiciel. Ale spokojnie. Nie załamujmy się. Zobaczmy, jaka była reakcja Chrystusa na to pytanie. Nie potępia apostołów. Nie gniewa się na nich. Tak i na nas Jezus nie gniewa się. Nie jest na nas zły. Jako miłosierny Ojciec kocha nas, swe dzieci, z wyrozumiałością i nadzieją na naszą zmianę widzi nasze słabości i to, że często błądzimy. Z wielką ojcowską czułością stawia przed nami dziecko i mówi: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Syn Boży ukazuje nam drogę do swego Królestwa. Jeśli chcemy po niej iść, musimy być jak dzieci. Co to znaczy? Zapytamy ze zdziwieniem. Jak, będąc człowiekiem dorosłym, mającym za sobą wiele życiowych doświadczeń, niekiedy bardzo trudnych, które wystawiały mnie na próby, które uczyły mnie twardych realiów życia, jak mam znów stać się dzieckiem? Bezbronnym, szczerym, naiwnym i ufnym dzieckiem. Jak mam taką postawę realizować w swym codziennym życiu? Takie pytania rodziły się i zapewne w umysłach apostołów. Z niedowierzaniem patrzyli oni na Jezusa. Bracia i siostry, ojcowie cerkwi naszej wyjaśniają ten fragment świętej Ewangelii w następujący sposób. Musisz stać się ufnym jak dziecko. Otwórz szeroko swe serce jak dziecko. Uznaj swą niewiedzę, brak wielu umiejętności jak dziecko. Przyznaj, iż wielu rzeczy nie potrafisz. Pozwól, aby to Jezus, twój Ojciec, prowadził cię za rękę przez życie. Jak dziecko, słuchaj i ucz się wszystkiego, co chce przekazać ci twoja matka cerkiew. Jako ludzie dorośli, przyzwyczailiśmy się, iż świat podziwia nas za naszą samowystarczalność, za radzenie sobie w najtrudniejszych okolicznościach, za naszą inteligencję, wiedzę, dobrą znajomość jakiejś dziedziny. Bardzo dobrze, że jesteśmy zaradni i samowystarczalni. Wiążą się z tym jednocześnie pewne niebezpieczeństwa. Jednym z nich jest obojętność na sprawy boskie. Obojętność na to, co wieczne. Obojętność na drugiego człowieka. Z łatwością przychodzi nam wytłumaczenie naszego egoizmu, bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa, samozadowolenia, bo to daje nam satysfakcję i karmi miłość własną, karmi narcyzm, nasze samouwielbienie. Bardzo często nie możemy przyznać się do tego ani przed samymi sobą, ani nawet przed Bogiem podczas sakramentu spowiedzi. Staramy się wytłumaczyć taką postawę tym, iż przecież trzeba sobie jakoś radzić w życiu. Trzeba być zaradnym. Trzeba wiedzieć, umieć, znać się na pewnych sprawach. To jest coś normalnego. Po prostu takie jest życie. I taki jest niestety świat wokół nas. Postarajmy się zatem odpowiedzieć na pytanie, jak we współczesnym świecie, wymagającym od każdego człowieka tak wiele zaradności, stać się dzieckiem? Czy to w ogóle jest możliwe? Odpowiedź, drodzy bracia i siostry, brzmi tak, jest to możliwe. Wystarczy, że przestaniemy słuchać świata i tego, co nieustannie stara się wcisnąć jako prawdę, kłamstwo, obłudę, niepokój, nienawiść, zazdrość, egoizm i pychę. Wszystko to oddala nas od Boga. Postarajmy się zamknąć uszy ciała, a otworzyć uszy swej duszy, swego serca. Słuchajmy tego, co mówi i czego uczy nas Chrystus i Jego święta cerkiew. Otwórzmy więc swe serce i duszę na słowo Boga. Posłuchajmy, co takiego mówi do nas. Tyś moim synem umiłowanym, tyś moją córką, jam cię dzisiaj zrodził. Bóg już dziś nazywa nas swymi dziećmi, bo ty jesteś jego dzieckiem, tylko gdzieś w wierze, poprzez pęd życia, zatraciłeś się w sobie. Umiłowani bracia i siostry, odrzućmy swą wewnętrzną pychę, grzeszność i próżność. Pozwólmy być dziećmi. Pozwólmy sobie na bycie słabymi i zależnymi od Boga. Pozwólmy Chrystusowi na to, iż to On będzie o wszystkim decydował. To On jako nasz Ojciec chce o wszystko zadbać i o wszystkim pamiętać. Jako Bóg uczyni to lepiej od nas. Uczyni to najlepiej. Amen.

Dziękujemy ojcu Dawidowi Bartoszukowi za komentarz do dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, zapraszamy na część pierwszą audycji ojca Mariusza Synaka pod tytułem Złożone losy Kościoła w IV wieku i postać świętego Grzegorza Teologa.

0: Tak jak zapowiadaliśmy wcześniej, teraz na naszej antenie pierwsza część audycji ojca Mariusza Synaka pod tytułem Złożone losy Kościoła w IV wieku i postać świętego Grzegorza Teologa. Święty Grzegorz Teolog żył w IV wieku naszej ery. Był konstantynopolitańskim arcybiskupem. Święty Grzegorz Teolog znany jest ze zwołania II Soboru Powszechnego, sam biorąc w nim udział. A przed nami ksiądz Mariusz Synak, który opowie nam więcej o tym świętym oraz o losach Kościoła w IV wieku. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Witam serdecznie i zapraszam na pierwszą z dwóch pogadanek poświęconych sylwetce świętego Grzegorza Teologa. Chcąc uczynić to w miarę wyczerpująco i obiektywnie, postaram się zaprezentować ją na tle czasów młodego Kościoła i ludzi, którzy ten Kościół tworzyli, organizowali, którzy strzegli Kościoła i czystości jego nauki, ale którzy jednocześnie byli tylko ludźmi z krwi i kości, na których olbrzymi wpływ wywierały czasy, mentalność i ówczesne obyczaje. W pierwszej części przybliżymy tło historyczne wspomnianych rozważań, barwny i bogaty w wydarzenia wiek IV i pośrednio sylwetkę człowieka, kapłana, który wprowadzając własne poglądy filozoficzno-teologiczne stał się zagrożeniem dla czystości wiary, chyba nawet nie do końca będąc świadomym faktu, iż jego gorliwość i wynikające z pobożności rozważania dają początek niebezpiecznej herezji. I choć zapewne działo się to w dobrej, w jego mniemaniu, intencji, to owoce tych działań okazały się dla Kościoła dramatyczne. Owemu kapłanowi było na imię Ariusz. Wspomniany IV wiek to okres dla Kościoła szczególny i jedyny w swoim rodzaju. Dlaczego? Po prawie 300 latach istnienia Kościół wychodzi z podziemia. Przełomowym okazuje się rok 313, kiedy to cesarz Konstantyn Wielki w tzw. edykcie mediolańskim uznaje chrześcijaństwo za legalne, za jedną z wielu oficjalnych religii cesarstwa. Ale już 11 lat później, w roku 324, po zwycięskiej bitwie ze swym rywalem, władcą wschodniej części cesarstwa rzymskiego, a prywatnie szwagrem, Licyniuszem, oficjalnie popiera chrześcijaństwo. Więc Kościół w krótkim czasie z prześladowanego, nielegalnego, staje się najpierw legalnym, wkrótce potem nawet wspieranym przez cesarza, ciesząc się jego protektoratem. Z biednego staje się majętnym. Budowane są świątynie, otwierane są szkoły, tworzone nowe diecezje. Wraz z rozwojem swych struktur i napływem wciąż nowych ludzi, postawiony wobec nowej rzeczywistości młody Kościół zaczyna odczuwać pilną potrzebę określania norm kanonicznych. Pierwszeństwo władzy, jej zasięg i granice, zależności między biskupami, podział na diecezje, stosunek do władzy cywilnej, prawa i obowiązki kleru i świeckich oraz, co chyba najbardziej istotne, zaczyna też odczuwać konieczność precyzowania przechowywanego depozytu wiary. Kolejne pokolenia chrześcijan stawiają coraz to nowe pytania. Jedno z nich dotyczyło Jezusa Chrystusa. Zastanawiano się, czy Jezus jest takim samym Bogiem jak Bóg Ojciec. Ale ponieważ chrześcijaństwo głosi jednego Boga, Jezus nie może być Bogiem. W dodatku drugim. Pytanie to postawił Ariusz, kapłan z egipskiej Aleksandrii. Warto zaznaczyć, że Ariusz był człowiekiem niezwykle błyskotliwym, wykształconym w słynnej aleksandryjskiej szkole Lucjana, potrafiącym dzięki gorliwie wypełnianym obowiązkom duszpasterskim i zapewne niektórym cechom charakteru zjednywać sobie ludzi i szybko gromadzić wokół siebie uczniów i zwolenników. Pierwsze jego wystąpienie datowane jest na rok 319. Wystąpił wtedy z nauką podważającą bóstwo Jezusa, głosząc, jakoby Syn Boży nie był równy Bogu, lecz był tylko bytem stworzonym. Dziś mówimy w credo, w symbolu wiary, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Na takie niezgodne z Pismem Świętym nauczanie szybko zareagował miejscowy hierarcha, biskup Aleksandrii, nomen omen Aleksander. Jego niepokój budziła również łatwość, z jaką Ariusz gromadził wokół siebie całe rzesze uczniów i to nie tylko prostego ludu, lecz również kapłanów, później nawet biskupów. Otóż Aleksander zwołał synod, na którym około 100 zgromadzonych hierarchów ekskomunikowało Ariusza i jego zwolenników. Tu dodać należy, że w czasach przez nas omawianych ekskomunika nie była czymś rzadkim. Posługiwano się nią jak swego rodzaju orężem we wzajemnych polemikach i sporach. Co ciekawe, sam Ariusz, broniąc się przed zarzutami synodu, układa poemat Thalia, docierając do, jakbyśmy dziś powiedzieli, szerokiego odbiorcy, robotników, dokerów, ludzi ulicy. Udało mu się to dzięki zastosowaniu tzw. wiersza sotydyjskiego, nazwanego tak od ich twórcy Sotadesa, żyjącego 300 lat przed Chrystusem, specjalisty od tzw. poezji najdelikatniej mówiąc frywolnej. Zamierzone podobieństwo, a nawet naśladownictwo stylu osiągnęło zamierzony skutek. Łatwo wpadające w ucho fragmenty poematu śpiewała ulica, melodie i rymy okazały się świetnym nośnikiem. Jak podaje historyk Filostorgios, Ariusz, będąc zewsząd wykluczony przez zwolenników ortodoksji i nie mogąc spotykać się z tłumami i uczyć ich w sprawach wyżej wymienionych, zabrał się do pisania, tworząc jakieś psalmy, piosenki, takie jakie śpiewają marynarze i młynarze, a także poganiacze osłów w podróży. Opatrzył te piosenki melodiami odpowiednimi dla każdego rodzaju. Konflikt więc, miast ucichać, narastał. Dalej wypadki potoczyły się lawinowo. Coraz szersze kręgi biskupów i wiernych opowiadały się po obu stronach. Jest to sytuacja dla współczesnego człowieka, wybaczcie mi proszę, jeśli ktoś poczuje się dotknięty, mało zrozumiała, bo dziś po pierwsze poznajemy symbol wiary na lekcji religii, a po drugie nasza wiara nie jest już na tyle żywa, byśmy się przejmowali jakimiś zagadnieniami teologicznymi. Tylko pamiętajmy, że nasze credo powstawało właśnie w tamtym okresie, będąc powodem wielu sporów, waśni i rozłamów, bowiem każda ze stron wypracowywała swoje credo i przekonana o jego słuszności, gotowa była bronić swych racji niekiedy za cenę kariery, pozycji społecznej lub nawet życia. Każda ze stron, a ponieważ spór był bardzo nietypowy, to i stron było więcej niż dwie, opierała się na Piśmie Świętym, odpowiednio je interpretując. Poza tym lud, żywo interesujący się sprawami Kościoła, domagał się, czasem bardzo stanowczo i zdecydowanie, od choćby w formie zamieszek, ostatecznego rozstrzygnięcia tych kwestii.

zwoływano kolejne sobory i sądy. W końcu okazało się, że wobec takiej wagi problemu wypowiedzieć się winien cały Kościół. Był to dowód na to, że w Kościele rosła świadomość własnej tożsamości, wymagająca samookreślenia. Dokonywało się coraz dokładniejsze rozumienie nauki i wobec nieścisłego czy też fałszywego wręcz rozumienia konieczność jej precyzowania. Czasem sprzyjającym takiemu wysiłkowi teologicznemu okazał się okres panowania wspomnianego już cesarza Konstantyna Wielkiego, który korzystając z tradycyjnie należącego do cesarzy przywileju nadzoru i kontroli wszelkich kultów i religii, Pontifex Maximus, zwołał do Nicei, obecny Iznik w Turcji, pierwszy sobór powszechny, wyznaczając jego rozpoczęcie na dzień 25 maja 325 roku. Ojcowie soboru w ciągu ponadmiesięcznych burzliwych obrad przyjęli credo, wyznanie wiary, zwane nicejskim, w swej treści będące m.in. odpowiedzią na herezję Ariusza, który twierdził, iż, cytuję, Jezus został stworzony z niczego i że był czas, gdy Jezusa nie było. Koniec cytatu. Jest to o tyle ważne, że do tej pory biskupi nie zajmowali się tym tematem, a przynajmniej o takich sporach nic nie wiemy. Dotychczas wystarczały im lokalne formuły chrzcielne. Zerknijmy do tekstu wypracowanego i podpisanego przez prawie wszystkich uczestników wspomnianego zgromadzenia o jakże znajomym brzmieniu. Cytuję. Wierzymy i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca, jednorodzonego, to jest z istoty Ojca, Boga z Boga, światłość ze światłości, Boga prawdziwego z Boga prawdziwego, zrodzonego, a nie stworzonego, współistotnego Ojcu. Obrady zakończyły się wielkim bankietem, prawdopodobnie w ostatnich dniach czerwca. Jaki nieoczekiwany zwrot historii. Dotychczas prześladowani, zsyłani i męczeni biskupi byli przyjmowani w Pałacu Cesarskim z wielkimi honorami. Niektórzy z nich okaleczeni, z widocznymi bliznami, świadectwem ich męczeństwa, szli pomiędzy szpalerami żołnierzy prezentującymi broń, obdarzani hojnie prezentami z ręki Konstantyna. I wydawać by się mogło, że rozdarcie kościoła zostało definitywnie zakończone. Nic bardziej mylnego. Przyglądając się obrotowi spraw w IV wieku, a zwłaszcza w jego pierwszej połowie, można odnieść wrażenie, że sobór w Nicei zakończył się fiaskiem. Mimo że Ariusz zostaje potępiony, on sam i jego zwolennicy zesłani do odległych prowincji, a biskupi popierający go pozbawieni katedr, sytuacja bardzo szybko zmienia się na ich korzyść. Dzięki wyrażonej skrusze i po podpisaniu stosownej deklaracji Ariusz powraca z wygnania. Mało tego, Konstantyn wyraźnie kontent z jego pozornego nawrócenia, siłą próbuje wymóc na biskupie Aleksandrze, zagorzałym przeciwniku Ariusza, ponowne jego przyjęcie na łono kościoła. W tym czasie zwolennicy Ariusza zaczęli zdobywać coraz większą władzę w Syrii, Palestynie i Azji Mniejszej, przejmując katedry jedna za drugą, często uciekając się przy usuwaniu legalnego biskupa do środków jak najbardziej świeckich, ale niestety dość powszechnie stosowanych nawet w szeregach kościoła, intryg, prowokacji i fałszywych oskarżeń. W końcu też sam Konstantyn na łożu śmierci przyjmuje chrzest z rąk przyjaciela i współwyznawcy Ariusza, Eusebiusza z Nikomedii. Po śmierci Konstantyna jego następca, Konstancjusz, prowadzi politykę wyraźnie proariańską. Kolejni po nim, poganin Julian Apostata i gorliwy chrześcijanin Jowian, zbyt krótko kierują cesarstwem, by w jakiś znaczący sposób móc wpłynąć na losy kraju i kościoła. Po nich, w marcu 364 roku, na tronie zasiada Arianin Valens i rozpoczyna prześladowania, tym razem Nicejczyków, a więc przeciwników Ariusza. Powstaje niepojęty chaos dyscyplinarny i teologiczny. Katedry przejmują kolejni biskupi ariańscy. Zwoływane są synody ariańskie, półariańskie, ćwierćariańskie, ale zawsze kompromisowe, które sieją jeszcze większy zamęt i zagubienie wśród duchowieństwa i wiernych. Warto wspomnieć, że nawet ojciec świętego Grzegorza Teologa, o którym to Grzegorzu porozmawiamy w drugiej części tej pogadanki, również Grzegorz, będąc biskupem Nazianzu w roku 360 podpisał ariańskie wyznanie wiary, jak pisze jeden z historyków, nieświadomie, z prostoty i umiłowania pokoju. Ilu było takich prostodusznych, mało zorientowanych hierarchów? Święty Hieronim po jednym z synodów, w tym wypadku w Rimini, pisze, świat zadrżał i stwierdził, że jest ariański. Kościół znajdował się w opłakanym stanie. Rozrywany konfliktami przez rywalizujących biskupów, niepokojony gwałtownymi zamieszkami wywoływanymi przez grupy mnichów i zwykłego tłumu, łatwo i niejako z konieczności staje się polem działania dla władzy świeckiej, która broniąc porządku w cesarstwie, siłą rzeczy przejmowała na siebie rolę zwierzchnią w stosunku do spraw ducha. Dramatyczne pytanie, cóż ma cesarz do kościoła, brzmi na razie zbyt słabo, by było usłyszane. Młody Kościół staje się też pośmiewiskiem dla pogan. Jak głęboko te konflikty i spory wniknęły w szeregi Kościoła? Wiemy z relacji św. Grzegorza z Nysy,
W tureckiej dziś Kapadocji świadka i uczestnika ówczesnych sporów, że prosty lud również pasjonował się kontrowersjami teologicznymi. Hierarcha, wspominając atmosferę przed drugim soborem w Konstantynopolu,

0: czy w polemikach, przeważnie po stronie ariańskiej. Wiemy nie od dziś, że masy są siłą nie do przecenienia w ewentualnych, co niestety często miało miejsce, konfrontacjach ulicznych, broniąc swych poglądów nie tylko słowem, lecz i czynem. W takim rozdartym kościele szczególną pozycję zajmuje święty Atanazy, biskup aleksandryjski. Nieugięty, niezłomny, broni postanowień Nicei i urasta do rangi symbolu ortodoksji, choć niektóre z jego działań nie cieszyły się poparciem nawet wśród ortodoksyjnych biskupów, a które to działania kronikarze pozakościelni określali czasem mianem gwałtownych i surowych. Pięciokrotnie wyganiany ze swojej katedry, zsyłany za każdym razem powracał. To on gromadzi wokół siebie świetnych teologów, a zwołany przez niego w 362 roku, a więc 43 lata po rozpoczęciu działalności przez Ariusza, tzw. synod wyznawców w Aleksandrii, wyznaczył kierunek ortodoksji tym, którzy wykują w tyglu sporów ostateczne, prawowierne credo, w przyszłości stając się trzonem obrońców Nicei na kolejnym soborze, drugim powszechnym, 381 roku, a którego to soboru nie dane będzie dożyć Atanazemu, który umiera w roku 373. Na tym wypada zakończyć dzisiejsze rozważania. Dziękując za poświęcony czas, zapraszam na kolejną audycję z tego cyklu, podczas której przeniesiemy się do czasów drugiego soboru powszechnego, a którą poświęcimy w całości niezwykle złożonej postaci świętemu Grzegorzowi z Nazianzu, który okazał się niesłychanie skutecznym lekarstwem na opisywane dziś doktrynalne zawirowania, a którego losy z powodzeniem mogłyby służyć jako scenariusz do niejednego filmu, dramatu, filmu sensacyjnego, czy nawet kryminału.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś 27 lipca według nowego stylu. Dziś cerkiew czci świętego Akwilę, świętego Justa Rzymianina, świętego Onezyma Cudotwórcę, świętego Stefana Machryjskiego oraz świętego Nikodema Zatosu. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce pieszej z Białegostoku do Supraśla oraz o spotkaniu z terapeutą uzależnień. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, współpracując z parafią prawosławną pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, organizuje kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Spotkanie będzie połączone z akafistem do Najświętszej Bogurodzicy, ku czci jej cudownej ikony, kielich nieupijający. Akafist rozpocznie się w środę, 29 lipca o godzinie 18 w cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku. Po akafiście wszyscy zainteresowani są zaproszeni na spotkanie z terapeutą uzależnień do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy świętego Mikołaja 5. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, dnia 9 sierpnia odbędzie się piesza pielgrzymka z Białegostoku do Supraśla na święto supraskiej ikony Matki Bożej. Plan pielgrzymki brzmi następująco. 9 sierpnia, w niedzielę, o godzinie 12.30, zapisy pielgrzymów przy parafii Hagia Sofia w Białymstoku na ulicy Trawiastej 5. O godzinie 13.30, molebień i wymarsz pielgrzymki w kierunku Supraśla. O godzinie 18:00 całonocne czuwanie. O godzinie 22:00 akatyst przed supraską ikoną Matki Bożej. 10 sierpnia w poniedziałek odbędą się trzy boskie liturgie. O godzinie 1:00, o godzinie 5:00 oraz o godzinie 10:00. W razie wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem wydarzenia Agatą Pietruszkiewicz. Numer telefonu 792 686 760.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Minęła już godzina 17, a to oznacza, że za nami pierwsza godzina dzisiejszego programu. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Sprawdźmy, co jeszcze przygotowaliśmy na kolejne godziny naszego spotkania. Już za chwilę zaprosimy Państwa do wysłuchania żywotów świętych. Następnie na antenie audycja Lecha Pileckiego pod tytułem Wędrówki po Podlasiu. Około godziny 18 wspólnie pomodlimy się podczas akafistu ku czci ikony Matki Bożej Kielich Nieupijający. Po nabożeństwie zaprosimy na wykład Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba pod tytułem Katolickość i autokefalia Cerkwi. Stulecie autokefalii polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Punktualnie o godzinie 20 ponownie przekażemy najważniejsze informacje z życia Cerkwi Prawosławnej w serwisie informacyjnym Radio Ortodoksja. Zaraz po nim wysłuchamy audycji profilaktycznej Katarzyny Waśkowskiej na temat leczenia choroby alkoholowej. Nasze dzisiejsze spotkanie jak co dzień zakończymy wspólną modlitwą wieczorną. Drodzy słuchacze, dziękujemy, że są Państwo z nami. Zachęcamy do pozostania na falach Radio Ortodoksja i wspólnego przeżywania kolejnych punktów naszego programu.

Według starego stylu jest dziś 14 lipca. Jest to dzień świętego Akwilii, świętego Justa Rzymianina, świętego Onezyma Cudotwórcy, świętego Stefana Machryjskiego oraz świętego Nikodema Zatosu. A przed nami żywot świętego męczennika Justusa.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego męczennika Justusa. Święty Justus urodził się w Rzymie i służył jako żołnierz w legionie Numerianusa, którym dowodził trybun Klaudiusz. Pewnego razu po powrocie z wyprawy przeciwko barbarzyńcom, święty Justus ujrzał krzyż, podobny do kryształu, z którego rozległ się głos pouczający go o tajemnicach wiary. Po powrocie do Rzymu Justus rozdał cały swój majątek. Chociaż teraz nie miał nic oprócz własnego ciała, napełnił się niewypowiedzianą radością, gdyż odtąd posiadał skarb wiary w Chrystusa. Trybun Klaudiusz, dowiedziawszy się o nawróceniu swego podwładnego, wezwał go i poradził, żeby wyrzekł się chrześcijaństwa i nie tracił najlepszych lat swej młodości. Spotkał się jednak z nieugiętością świętego, więc odprawił Justusa do prefekta Magnencjusza z listem, w którym przedstawił jego sprawę. Magnencjusz przesłuchał chrześcijanina i widząc jego zdecydowanie w wyznawaniu Zbawiciela, kazał go torturować. Umacniany łaską, męczennik mężnie zniósł wszystkie tortury, sławiąc Boga i śpiewając Mu dziękczynienie. Gdy Justusa wrzucono do rozpalonego pieca, święty oddał duszę Bogu.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Teolog. Gdy krzywda rozpala ci serce, przypomnij sobie o Chrystusie i Jego ranach. Rozważ, że to, co ty wycierpiałeś, jest znikome w porównaniu z cierpieniami Pana. Wtedy tak jak wodą ugasisz swe cierpienie.

Cerkiew wspomina dzisiaj świętego apostoła z 70 Akwili i jego żony Pryski. Akwila, Żyd z Pontu, osiedlił się wraz z żoną Pryską w Rzymie, gdzie zaczął zarabiać na życie wyrobem namiotów. Możliwe, że był on już nawrócony na chrześcijaństwo, gdy Klaudiusz wydał mu edykt o wypędzeniu wszystkich Żydów ze stolicy. Wtedy osiedlili się w Koryncie na krótko przed przybyciem tu z Aten świętego Pawła. Apostoł zatrzymał się u nich i pracował razem z nimi, gdyż nie chciał dla nikogo być ciężarem. Apostoł pouczył ich o tajemnicach wiary i według niektórych opinii sam ich ochrzcił. Akwila z żoną, całym sercem przywiązani do Ojca Duchowego, starali się wszelkimi sposobami pomóc w jego nauczaniu i płonęli pragnieniem dzielenia jego doświadczeń. Paweł także wyrażał swoją miłość do nich w wielu listach. Gdy święty Paweł opuścił Achaję i przeniósł się do Azji, dołączyli do niego w Efezie, gdzie ich duży dom stał się miejscem zgromadzeń chrześcijan i sprawowania boskiej liturgii. To tam Pryska i Akwila zatroszczyli się o chrześcijańskie pouczenia Apollosa, aleksandryjskiego Żyda, Eurydytę i znawcę Pisma Świętego, ale nie znającego jeszcze chrztu Jezusowego. Około 58 roku powrócili z Efezu do Rzymu, gdzie także oddali swój dom na potrzeby wiernych. Następnie znowu udali się do Efezu i przebywali w nim w czasie, gdy Paweł po raz drugi stał się więźniem w Rzymie w imię Chrystusa. Wtedy apostoł, pisząc ze stolicy do swego ucznia Tymoteusza, biskupa Efezu, poprosił o pozdrowienie małżonków. Tam też najprawdopodobniej ponieśli sławną męczeńską śmierć, ścięci przez pogan.

0: Podlasie to region pełen niezwykłych miejsc i bogatej historii. Już dziś zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z audycją przygotowaną przez pana Lecha Pileckiego, który zabierze nas w podróż po najciekawszych miejscach naszego regionu. W dzisiejszym materiale będzie mowa o jeziorze Hańcza. Zapraszamy do słuchania.
1: Dziś zapraszam Państwa nad jezioro Hańcza na Suwalszczyźnie, gdzie można naprawdę spędzić taki urokliwy, pełen relaksu czas. O najgłębszym na niżu środkowoeuropejskim, a więc i w Polsce, jeziorze Hańcza, sięgającym ponad 108 metrów głębokości i powierzchni około 311 hektarów, nie można mówić ani pisać bez użycia achów i ochów. Objeżdżając je dookoła rowerem lub samochodem, no poznamy wprost baśniowe miejsca, jeszcze nieskażonej przyrody przez naszą cywilizację. To prawdziwy cud natury, stworzony prawdopodobnie nawet 140 tysięcy lat temu siłami topiącego się skandynawskiego lodowca, który przez tysiące lat wyrył w ziemi taką głęboką rynnę, która wypełniając się wodą, stworzyła nasze dzisiejsze, no fantastycznej urody jezioro Hańcza. Jego nazwa wywodzi się od specyficznie wymawianego słowa antis, czyli kaczka, i pochodzi z wymarłego już języka jaćwieckiego, chociaż niektórzy mówią, że nie z jaćwieckiego, a z litewskiego. Wokół jeziora Hańcza warto zwiedzić kilka interesujących miejsc. Należy do nich znajdujące się koło wsi Bachanowa, w pobliżu południowego skraju jeziora Hańcza, jedno z największych w naszym kraju zbiorowisko blisko 10 tysięcy glazów narzutowych, rozciągające się na powierzchni prawie 1 hektara. To także, proszę Państwa, pokłosie tej topniejącej moreny czolowej czasów zlodowacenia środkowo-polskiego. Będąc na zachodnim brzegu jeziora, warto odbyć w sumie dość łatwą, 4-kilometrową wędrówkę pieszą ze wsi Przelomka na widokową Górę Leszczynową. Jak sama nazwa wskazuje, ona jest rzeczywiście porośnięta starymi leszczynami. Niestety, będąca tam, kiedy byłem, uszkodzona wieża widokowa nie pozwalała zobaczyć dalekiej perspektywy jeziora Hańcza. Moim przewodnikiem po tym szlaku, zresztą był nie po raz pierwszy, bo byłem tam kilkakrotnie, nie odstępujący mnie ani na chwilę, łagodny, przymilny, brązowy pies, nieznanego mi właściciela i nieznanej mi rasy. Dzień spędzony nad tym jeziorem proponuję, tak jak to ja, zakończyłem w okolicach wsi Stara Hańcza, położone na skraju jego północnej części. Tam właśnie przez prawie dwa wieki, od 1946 roku, istniał murowany, no i niestety wówczas w tym 1946 roku spalony, podpiwniczony dwór szlachecki, po którym zostały jedynie wejściowe schody i częściowo zasypane piwnice. Rozległy majątek w swojej historii był tam w zmieniającym się posiadaniu kilku rodzin. Hrabiów Scypionów, książąt z Światopełk Mirskich, a także Mietlerskich i Bergerów. Pozostała po nich zabytkowa, malownicza, dworska aleja, pełna dorodnych, starych lip, a także bardzo interesująca wielu turystów legenda o zakopanym tam skarbie, będącym kasą korpusu napoleońskiego, cofającego się do Francji po klęsce w Rosji w 1812 roku. To właśnie tam, tuż przy łagodnym dojściu do jeziora, gdzie leżą powalone o niezwykłych kształtach drzewa, natknąłem się na siedzącą na gnieździe w szuwarach białą łabędzicę. Przesłałem jej uśmiech i powiedziałem cicho: wkrótce to wrócę, do zobaczenia.

Za nami kolejna część audycji przygotowanej przez pana Lecha Pileckiego. Dowiedzieliśmy się, co w sobie kryje wyjątkowego jezioro Hańcza. Dziękujemy państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy już jutro na kolejną część audycji pana Lecha Pileckiego. A już po krótkiej przerwie przed nami żywot świętego Onezyma Cudotwórcy z około IV wieku.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Onezyma Cudotwórcę. Święty Onezym żył na przełomie III i IV wieku. Jego ojczyzną była Karyneja, wieś w pobliżu Cezarei Palestyńskiej. Święty urodził się po tym, jak jego rodzicom objawił się anioł i ich ochrzcił. W młodym wieku Onezym porzucił dom rodzinny i poszedł do monasteru niedaleko od Efezu, gdzie żyło w ascezie około 800 mnichów. Gdy mnisi byli zmuszeni opuścić monaster z powodu zaczynających się na wschodzie prześladowań, Onezym powrócił do ojczyzny, do rodziców, ale oni go nie poznali. Wtedy zostawił na parapecie notatkę, w której opisał wszystko, co się z nim wydarzyło i znowu udał się w drogę. Po przyjściu do Magnezji asceta uczynił wiele cudów i założył monaster, który zaczął się szybko rozwijać. Święty Onezym zaprosił tutaj swoich rodziców, którzy tak gorzko opłakiwali syna, że całkowicie stracili wzrok. Cudotwórca przywrócił im wzrok i spędził resztę swoich dni w świecie, czyniąc dobre uczynki.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym jest opatrzność Boża?
0: Odpowiada Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.
2: Jest opatrzność, która troszczy się o ten świat. To jest też jeden z największych dowodów na istnienie Boga, że wszystko jest takie piękne, że morze się nie wylewa na ziemię, a jak są kataklizmy, to jest wszystko skutek tego, że natura, przyroda reaguje też na to, co się dzieje wśród nas, ludzi. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że w raju zwierzęta dzikie nie atakowały człowieka. Grzech spowodował też i zachwianie porządku natury. To jest ta opatrzność Boża, która utrzymuje ten świat, ale też jest opatrzność Boża względem człowieka. Bo można sobie zadać pytanie, dlaczego na przykład jedni urodzili się w trakcie II wojny światowej i trafili do Auschwitz, do Oświęcimia, a my żyjemy w miarę w dobrobycie? Dlaczego jedni żyli w XIV wieku, inni w XV wieku? Dlaczego jedni są bogaci, drudzy mniej? Dlaczego ktoś się rodzi z chorobą, a ktoś inny zdrowy? Często bywa tak, że ktoś jest na przykład jakimś tam, nie wiem, mordercą, przestępcą i jest zdrowy, a ktoś żyje w klasztorze, wypełnia wszystko i nagle zaczyna śmiertelnie chorować. To są te pytania, które wskazują, że opatrzność Boża względem każdego człowieka umiejscawia go w takich okolicznościach czasowych, geograficznych, w takim miejscu i w takich uwarunkowaniach, które będą dla niego najbardziej odpowiednie do rozpoznania w sobie grzechu, żeby się zbawić. Tak? Czyli Bóg pomaga człowiekowi poprzez uwarunkowania, w których on jest, żeby one były najbardziej odpowiednie, optymalne dla niego do zbawienia.

0: Cerkiew prawosławna otacza szczególną czcią przy Najświętszą Bogu Rodzicę. Od wieków otacza ona rodzaj ludzki swoją miłością oraz modlitewnie wstawia się za nami przed Chrystusem. Do dziś wierni zwracają się do Matki Bożej z różnymi prośbami, między innymi o pomoc w walce z uzależnieniami. Przed ikoną Matki Bożej, kielich nieupijający, zanosimy do Bogu Rodzicy modlitwy o uwolnienie osób zmagających się z różnymi uzależnieniami. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnej modlitwy podczas akatystu ku czci ikony Matki Bożej, kielich nieupijający.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
1: Na falach Radio Ortodoksja wysłuchaliśmy akafistu ku czci ikony Matki Bożej, Kielich Nieupijający. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Już po przerwie na naszej antenie wykład arcybiskupa Jakuba pod tytułem Katolickość i autokefalia cerkwi. Stulecie autokefalii polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Efrem Syryjczyk. Poskrom dumne myśli, zanim duma zamieni się w żądzę i poskromi ciebie. Obal myśli o mędrkowaniu, zanim one obalą ciebie. Skrusz ciało, zanim ono skruszy ciebie.

0: Już teraz na antenie Radio Ortodoksja, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wykład arcybiskupa Jakuba pod tytułem Katolickość i autokefalia cerkwi w stulecie autokefalii polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. Podczas kilkudziesięciu minut dowiemy się więcej na temat otrzymania niezależności cerkwi prawosławnej w Polsce. Gorąco zachęcamy do wysłuchania.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Będę mówił o przymiotach Kościoła. Właściwie najwięcej uwagi zwrócę na jeden przymiot, bardzo ważny, który koresponduje z też pojęciem autokefalii. I zacznę. Przymioty Kościoła. W tekście Niceo Konstantynopolitańskiego symbolu wiary są wymienione cztery terminy określające przymioty Kościoła. Mówimy tam jeden, święty, powszechny i apostolski. To pojęcia, w których została zawarta idea najkrótszego sposobu określenia istoty Kościoła. Te cztery terminy, przytoczone w credo II Soboru Powszechnego w Konstantynopolu w 381 roku, stanowią część Niceo Konstantynopolitańskiego symbolu wiary recytowanego podczas sakramentu chrztu, a także podczas liturgii według rytu świętego Jana Złotoustego i świętego Bazylego Wielkiego. Użyte w credo greckie terminy, tak powiem, eis, czyli w, is, mian, agian, katholikin, ke apostolikin, ekklesian. W wersji łacińskiej wyznania wiary 150 ojców tego soboru użyto następujących słów. Czyli in unam, sanctam, katolikam et apostolikam ekklesiam. Wyznanie wiary następnie doczekało się tłumaczeń na wiele innych języków. Podczas gdy pierwsza, druga i czwarta cechy nie stanowiły problemu z tłumaczeniem i rozumieniem, choć nie do końca, to trzecia przysparzała wiele trudności. Wywoływała niejasności z dobraniem odpowiedniego, adekwatnego terminu oddającego znaczenie tego specyficznego, filozoficznego terminu. Nawet w języku łacińskim, a tekst soborowego credo był niewątpliwie tłumaczony w trakcie obrad soboru, grecki termin katholikin został transkrybowany na łaciński jako katolikam, który ma wyraźnie greckie pochodzenie. W języku cerkiewno-słowiańskim użyto następujących wyrażeń. Wojedinu światuju soborniuju, czyli ten katholikin, czy katolikam łacińskie, przetłumaczone jako soborniaja, soborniuju cerkw. A odpowiednio w języku polskim ten fragment wyznania wiary brzmi w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Czyli w języku polskim użyto słowa powszechny do określenia tego trzeciego przymiotu Kościoła. Jak widzimy, termin katolicki został przetłumaczony w cerkiewno-słowiańskim jako soborniaja, a w języku polskim powszechny. Spotykamy jednak zarówno w języku cerkiewno-słowiańskim, jak i polskim odpowiednio wersji zapożyczonej z oryginałów greckiego i łacińskiego. W tekstach teologicznych i liturgicznych w języku cerkiewno-słowiańskim prócz wyrażenia soborniaja jest używany zapożyczony grecki termin katholiczeskaja. To tak, żeby pytać z brzmieniem tym greckim, katholiczeskaja cerkow. Podobnie w języku polskim, prócz słowa powszechny, używa się spolszczonego terminu łacińskiego katolicki. Użycie jednak tych wyrażeń do tłumaczenia greckiego słowa katholikos wprowadzało pewne zamieszanie, dyskusje, a po podziale Kościoła nawet spory międzywyznaniowe, ale o tym nieco później. Pochodzenie i zastosowanie terminu katolikos. Zanim termin katolikos trafił do języka teologii chrześcijańskiej, wcześniej był używany w filozofii i klasycznej Grece, gdzie oznaczał pojęcie ogólne, ogólny powszechnik, tak to takie też filozoficzne, powszechnik, czyli do określenia cech, pojęć i idei wspólnych jakimś rzeczom, ludziom czy zjawiskom. Powszechnik. Termin ten składa się z dwóch greckich słów. Kath, czyli według, i olon, całość, pełnia. Dlatego jest na przykład katha, na przykład Matwijan, według Mateusza Ewangelię. Od tego słowa, od kath. Po raz pierwszy zastosowanie tego terminu w chrześcijańskim piśmiennictwie spotykamy u świętego Ignacego Antiochańskiego około 115 roku, a następnie u Ireneusza Zelionu oraz innych chrześcijańskich ojców. Używają go do podkreślenia całości i jedności Kościoła. Ojcowie soboru w Konstantynopolu sięgają po ten termin dla określenia jednej z cech Kościoła, nieco rozszerzając i pogłębiając znaczenie tego terminu. Adoptując ten filozoficzny termin do teologii, chciano przede wszystkim podkreślić, że Kościół był katolicki nawet wówczas, gdy był małą trzutką. Ograniczony miastem Jerozolima zewnętrznie niewiele różnił się od innych grup religijnych, ale był w swej istocie ukierunkowany na zjednoczenie w sobie całego stworzenia. Używając słowa katholikos, wskazywano więc na szczególny rodzaj tego zjednoczenia. Nie na wzór połączonych obcych sobie cząstek, ale na wzór części żywego organizmu, który choć złożony, stanowi jedność. Dyskusje. Ja tak krótko, tylko dotykając tych tematów, dyskusje na temat rozumienia i tłumaczenia tego terminu. W rozdziałach poświęconych eklezjologii, w opracowaniach i podręcznikach z teologii dogmatycznej możemy znaleźć różne interpretacje pojęcia użytego do określenia trzeciej cechy Kościoła. W tych z XVIII wieku, ale XVIII szczególnie i XIX, bardziej uwypukla się aspekt wertykalny. Poziomy tych znaczenia słów soborneja i katholikin. Dla przykładu znany dogmatysta rosyjski arcybiskup Makary Bułgakow, podobnie jak to było wówczas w kościele rzymskokatolickim, pod określeniem katholiczeskaja widzi jej przestrzenny zasięg i pisze, że Kościół nawet w czasach apostolskich, mimo iż nie był wtedy tak rozległym, jakim stał się w IV, V wieku i w następne stulecia, ojcowie mianując go katolicznym, wskazywali go na wszechobecność. Podobnie też inny, znany rosyjski autor pięciotomowego podręcznika do teologii dogmatycznej biskup Sylwester Malewanski, w użytym w Niceum Konstantynopolitańskim symbolu wiary terminie widzi tylko jeden z jego aspektów. Właściwie akcentuje to, co wynika z użytego cerkiewno-słowiańskiego pojęcia. Używając wymiennie słów katolicheskaja i soborniaja, autor podkreśla wagę i znaczenie soborów, które mają w Kościele wyjątkowe znaczenie. Czyli jeden podkreśla tą przestrzenną i mówi, tak zresztą jak było w katolicy tłumaczyli, że to nic, że był mały, ale w perspektywie miał objąć całą ziemię, zająć Kościół. Dlatego już wtedy jest nazwany katolickim. Natomiast ten Sylwester mówi, Malewanski mówi o tym, że sobornia ja, więc, bo to jest główny sposób zarządzania. Tak? Pisze, że władza w Kościele jest soborowa i posiada większy autorytet w porównaniu z władzą pojedynczego biskupa. To tak dlatego tłumaczy ten sobornia. Podobnie dzieje się z tłumaczeniem trzeciej cechy Kościoła w katechizmach. Są one niejako skrótową wersją interpretacji zawartej w szerszych opracowaniach tego okresu. Ponieważ termin katholikin nie zawsze był interpretowany w całości jego znaczenia, lecz jedynie w którymś z jego aspektów, często wynikającym właśnie z ograniczoności użytych do tłumaczenia tego terminu słów, prowadziło to do nieporozumień i nierzadko prowokowało do wysuwania zarzutów pod adresem innych wyznań o niewłaściwe interpretowanie istoty Kościoła. Ostatecznie zainspirowało to jednak niektórych teologów do głębszej analizy przedmiotu i szerszego spojrzenia na znaczenie użytego w credo terminu. Takim przykładem ostrej dyskusji może być korespondencja znanego rosyjskiego słowianofila Aleksija Chomiakowa z niejakim jezuitą rosyjskiego pochodzenia Gagarynem, który zarzucał prawosławnym podmianę terminu katolickiego słowem sobornaja, a przez to fałszowanie prawdziwej nauki o Kościele. Ten ojciec Gagaryn w swojej broszurce stwierdzał: przyznać musimy, bracia, że w słowiańskim przekładzie symbolu wiary słowo katolicki zastąpiono wyrażeniem nieokreślonym i niejasnym, zupełnie nie oddającym pojęcia powszechności, tu jest tam wsiemirności, czyli co innego ma na myśli tej właśnie tej przestrzennej, wertykalnej składowej tego znaczenia tylko. Miliony chrześcijan zamiast, pisze dalej, wypowiadać w symbolu wiary słowa wierzę w Kościół katolicki, mówią wierzę w Kościół soborowy. I to w tej sytuacji oskarża się nas o zniekształcanie symbolu. Cecha, której przede wszystkim brakuje wyznaniu wschodniemu, której nieobecność rzuca się w oczy, to właśnie katolickość, powszechność. Wystarczy otworzyć oczy, by przekonać się, że kościoły tego wyznania są kościołami lokalnymi, miejscowymi, narodowymi, nie tworzącymi kościoła powszechnego. Tak pisał ten jezuita. Chomiakow, odpowiadając na zarzuty jezuity za pośrednictwem francuskiego wydawnictwa, pisał następująco, Chomiakow. Pyta retorycznie, a okres, kiedy Kościół był jeszcze, by tak rzec, w kołysce, gdy cały mieścił się w ciasnym przybytku oświetlonym w pięćdziesiątnicę niebiańskimi językami ognia, czy był to według was Kościół katolicki? Czy też cecha ta przynależała wówczas pogaństwu? Kościół myśli zupełnie inaczej. Określa siebie nie według przyszłej powszechności, bo właśnie tak wyjaśniano, ale później będzie zajmie całą ziemię Kościół rzymskokatolicki, tak, powszechności. Lecz według innych oznak, właściwa Kościołowi cecha katolickości pozostaje niezależna i od losów materialnych świata, i od rozwoju sił duchowych narodów, i nawet od osiągnięć apostolstwa. Jest to cecha niezmienna i taką pozostanie zawsze. To, co ojciec Gagaryn wkłada w pojęcie katolikin, Grecy określają terminem ekumenikin, tak dokładnie. A odpowiednikiem tego greckiego słowa w języku cerkiewnosłowiańskim jest wselenskaja. Dlatego mamy tak patriarcha ekumeniczny, mówimy po polsku, tak, to nie chodzi, że on ekumenizmem się zajmuje, tylko właśnie jest wselenski, czyli na cały. To dlatego Chomiakow tak ostro zarzuca jezuicie nierozumienie tematu, a nawet ignorancję, i podkreśla, że użycie w tłumaczeniu słowiańskim słowa soborniaja w najlepszym sposób oddaje ideę katolickości. I można by było jeszcze cytować dużo z tego listu. Ten list naprawdę jest piękny, bardzo głęboki. Czas nam nie pozwala. Zdaje się, że ta dyskusja wpłynęła na wielu późniejszych teologów różnych wyznań i zmusiła ich do szerszego i głębszego interpretowania tej cechy Kościoła. Na przykład ten wkład Chomiakowa podkreśla metropolita Jan Zizulas, mówi o wyjątkowym wkładzie tego wybitnego teologa, zresztą człowieka świeckiego, który słowianofila, który pisał. Ale też mówi o tym też inny niemiecki autor, współczesna teologia prawosławna jest przetłumaczony na polski, też mówi o wielkim wkładzie właśnie w rozumienie tego słowa i późniejszą dyskusją właśnie Chomiakowa. W XX wieku teologowie przechodzą do większego akcentowania już horyzontalnej składowej pojęcia katolikim. Dzieje się tak nie tylko w Kościele prawosławnym, ale i katolickim. Pokazuje to, że zazwyczaj, powinien powiedzieć, i rzymskokatolickim, tak, bo katolickim jest każdy, i w Kościele nie tylko prawosławnym, ale rzymskokatolickim. Pokazuje to, że zazwyczaj istota i rozwiązanie problemu wyłania się w rzeczowej dyskusji. Sens terminu katolicki. Włodzimierz Łoski, znany i niezwykle ceniony teolog XX wieku, wykładający w paryskich uczelniach, w jednej ze swoich książek poświęcił temu tematowi cały rozdział, tytułując go o trzecim przymiocie Kościoła. Podkreśla w nim organiczną spójność czterech cech Kościoła i mówi o harmonicznej ich jedności, która wyraża pełnię bytu Kościoła. Zwraca też uwagę na to, iż wszystkie użyte terminy bardzo dokładnie określają naturę Kościoła. Powierzchowne wyjaśnienie, mówi każdej z nich, ograniczenie się do ogólnego opisu znaczenia terminu zubaża rozumienie pełni istoty. Łoski podkreśla, iż jest to szczególnie widoczne, kiedy próbujemy wyjaśnić znaczenie atrybutu określonego trzecim terminem katolickim. Zwłaszcza właśnie ten termin nie może być traktowany powierzchownie. Jest pewnym dopełnieniem spinającym pozostałe cechy. Tak pisze. W XX wieku trzeciemu przymiotowi Kościoła poświęcono naprawdę wiele uwagi. Wiele miejsca w swoich pracach przeznaczyli mu tacy teologowie jak Georgi Fworowski, Sergiusz Bułgakow, Paweł Jewdokimow, a nawet Aleksander Szmeman. Dla przykładu zacytuję tu jedynie fragment wypowiedzi Pawła Jewdokimowa dotyczący właśnie katolickości Kościoła z jego książki Prawosławie. Jewdokimow pisze: wyraz katoliki wyraża całość, ale nie geograficzną, poziomą czy ilościową, lecz pionową i jakościową, przeciwną wszelkiemu dzieleniu dogmatu. Gdzie jest Chrystus, tam jest Kościół katolicki, cytuję tu świętego Ignacego Antiochańskiego. Zdanie to oznacza jedność wypełnienia, które nie zależy wcale od warunków historycznych, przestrzennych i ilościowych. Na podstawie prac teologów XX wieku można wnioskować, że katolickość Kościoła podkreśla jego uniwersalność, nieograniczoność, jedność i powszechność. Ale mimo to nie oznacza dążenia do globalizacji, podporządkowania i unifikacji. Nie pozwala też na inną skrajność, taką jak nacjonalizacja Kościoła i wykorzystywanie go do celów politycznych, a także podporządkowania kulturowego i narodowego. Takim przykładem niewłaściwego rozumienia przymiotu katolickości może być praktyka wchłaniania lokalnych kościołów, niwelowanie ich wyjątkowości językowej i kulturowej, a także próba ujednolicenia tradycji narodowych, czyli pojmowanie katolickości jako powszechności przestrzennej. Katolickość a autokefalia. Choć na pierwszy rzut oka wygląda, że termin autokefaliczny pochodzi od słowa katholiczny, tak? Czyli ten katholikos. W rzeczywistości jest jednak inaczej. Każdy kościół autokefaliczny zachowuje swoją katolickość, tą katholiczność, tak? W przeciwnym wypadku nie mógłby być nazywany kościołem. Wyrażenie autokefaliczny pochodzi od innego terminu. Podstawą jest grecki rzeczownik kefali, głowa. Natomiast pierwszy człon, przedrostek, auto, oznacza samo, tak jak mówimy autokini, to tak dosłownie tłumaczenie na polski samochód. Samochód, takie greckie tłumaczenie, samo jeździ, tak, autokini to ruch, tak, po grecku kini to. Czyli tutaj auto, samo głowa, mają swoją głowę. W przypadku autokefalia tego terminu wskazuje to na odrębność, samostanowienie i samodzielność w funkcjonowaniu Kościoła. Inaczej rzecz ujmując, posiada własne organy niezbędne do funkcjonowania lokalnego Kościoła. Taki lokalny Kościół posiada więc swojego zwierzchnika, głowę, który zwołuje i przewodniczy lokalnemu soborowi biskupów, przyjmuje apelacje, przedkłada je soborowej decyzji, a także reprezentuje dany kościół lokalny na zewnątrz. Tak jest w Kościele. Nie ma że głowa Kościoła jest wyżej, że można się odwołać do głowy Kościoła, na przykład od decyzji biskupa do głowy Kościoła i on zdecyduje. Nie, bo on jest tak samo biskupem, jednym z biskupów. On może to przedłożyć, tylko do niego się zwracamy z apelacją, ale on może to przedłożyć do soborowej decyzji. Tak? A więc i oczywiście reprezentuje Kościół na zewnątrz. Mimo tych atrybutów związanych z autokefalią, lokalny Kościół nie traci przez to cech Kościoła wymienionych w niceo-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary. Dalej pozostaje świętym, realizując swoje zadania uniwersalne. Jest jednym, ponieważ w swej istocie nie jest oddzielony od pozostałych kościołów lokalnych, razem stanowiąc jedno ciało Jezusa Chrystusa, mistyczne ciało. Jest nadal święty, bowiem w nim dokonuje się uświęcenie wiernych. Zachowuje też atrybut katolickości. Nie jest bowiem pozbawiony cech, które wyraża ten termin. Posiada pełnię Kościoła, choć jest ograniczony granicami geograficznymi, określającymi przestrzeń jego kanonicznego działania. W kontekście autokefalii Kościoła i określenia jej istoty używane są różne pojęcia. Wszystkie one w pewnym sensie odzwierciedlają różne aspekty autokefalii. Jedne z nich są bardziej trafne, inne właściwie nie powinny być używane, ponieważ mogą w pewnym stopniu zaprzeczać pojęciu katolickości Kościoła. A my w tym roku słyszeliśmy bardzo dużo różnych terminów, próbujących określić, czym jest ta autokefalia, tak, bo przecież otrzymaliśmy 100 lat temu autokefalię. I ja kilka terminów tak postaram się omówić tych używanych. Niezależność, tak używaliśmy. Termin ten określa wiele prerogatyw, które wraz z nadaniem autokefalii otrzymuje lokalny Kościół. Wprawdzie autokefalia daje niezależność w kwestiach wyboru zwierzchnika, powoływania diecezji, parafii i zarządzania kościołem na danym terenie, niezależnie od innych lokalnych kościołów. Może jednak błędnie sugerować całkowitą niezależność, która zaprzeczy głównym przymiotom Kościoła, a więc jedności i katolickości. W sprawach dogmatycznych i kanonicznych Kościół autokefaliczny wciąż pozostaje powiązany z całością. Kościół autokefaliczny pozostaje zawsze w zależności i jedności z innymi kościołami na zasadzie jedności i zależności członków jednego ciała. W ciele też tak stanowimy, chociaż ręka nie jest, prawa nie jest lewą ręką, ale stanowi jedno ciało i jest zależna. Boli, jak boli jedna ręka, to boli, cierpi całe ciało. Niepodległość. Podobnie termin niepodległość, który wywodzi się z leksykonu słów używanych do walki narodowo-wyzwoleńczej, może błędnie sugerować cel ubiegania się o autokefalię. Odrębność narodowa nie musi być powodem do odrębności kościelnej. Przykładów poprawnego funkcjonowania kościołów autokefalicznych z występowaniem na nich kanonicznym terytorium wielu różnych narodowości jest wiele. Termin ten, choć wskazuje, że decyzje autokefalicznego kościoła w zakresie zarządzania nie podlegają akceptacji kogoś z zewnątrz, są suwerenne, to jednak może też błędnie wskazywać, iż istnienie danej odrębnej grupy etnicznej wytycza cel do ubiegania się o autokefalię. No i padło już słowo suwerenny. To słowo suwerenny jest sprzężone z terminem niepodległy. To kolejny termin, który spróbuję wyjaśnić, używając go w kontekście autokefalii. Pojęcie to rzeczywiście wskazuje na pewne atrybuty funkcjonowania kościoła autokefalicznego. Jego soborowe decyzje są suwerenne. Jedynym suwerenem powinien być tylko lokalny sobór. Nawet władze świeckie nie powinny podważać jego suwerennych decyzji. W przypadku ich niezgodności z dogmatyczną nauką Kościoła i kanoniczną spuścizną, jego decyzje mogą być anulowane jedynie po apelacji i podjęciu jednomyślnej decyzji Soboru Pan Prawosławnego lub Soboru Zwierzchników wszystkich kościołów autokefalicznych. W tym sensie suwerenność jest ograniczona pojęciem jedności i katolickości Kościoła. Cały czas ta gdzieś musi być z tyłu ta katolickość. Samorządność. Pojęcie samorządności jest bliskie idei suwerenności. Samorządny oznacza samodzielnie kierujący swoją działalnością. niezależnie od innych ośrodków zarządzania. To cecha, która właściwie nie pozwala na manipulowanie życiem Kościoła i jego decyzjami z zewnątrz. Jest to szczególnie pożądane, gdy władze zwierzchnie Kościoła znajdują się na terenie innego, na przykład wrogiego państwa. To jest widoczne, tak? Kiedyś Kościół grecki ubiegał się o autokefalię, bo jego zwierzchnik był w Konstantynopolu, tak? Czy w Stambule, tak? A tu się odrodziło nowe państwo greckie i dlatego Grecy ubiegali się o autokefalię, mimo że stanowili jeden naród, tak? Nawet. Niezawisłość. Niezawisłość to termin rozpowszechniony w sądownictwie. Oznacza tam konstytucyjną zasadę wymiaru sprawiedliwości, w myśl której sędzia przy rozstrzyganiu spraw orzeka tylko na podstawie ustawy i swojego wewnętrznego przekonania i nie może być skrępowany żadnym innym zaleceniem lub instrukcją. Kościół również posiada swoje organy sądownicze i kodeks prawa, które stanowią kanony kościelne. Rozstrzyganie spraw spornych ma też hierarchiczną strukturę, według której można odwoływać się do wyższej instancji. Najwyższą instancją w Kościele autokefalicznym jest sobór biskupów lub sobór lokalny. W tym sensie autokefalia daje prerogatywy niezawisłości. Wszystkie decyzje podejmowane przez biskupów powinny być niezawisłe, oparte jedynie na kanonach. Jednakże w myśl katolickości Kościół autokefaliczny podlega decyzjom Soboru Pan Prawosławnego lub Soborowi Zwierzchników Wszystkich Kościołów Autokefalicznych, tak jak i w przypadku poprzedniego terminu. Przy czym apelacja składana na ręce zwierzchnika Primus Inter Pares, obecnie patriarcha Konstantynopola, kiedyś papieża Rzymu, tak? Teraz patriarcha Konstantynopola, jeśli chodzi o prawosławnych, ma być rozpatrywana wspólnie przez wszystkich pozostałych zwierzchników. Czyli to nie możemy się odwołać do decyzji patriarchy, tylko patriarcha, do niego wysyłamy, a on, podobnie jak w lokalnym kościele zwołuje biskupów, tak ten zwołuje zwierzchników innych lokalnych kościołów. No i samodzielność. Samodzielność osiąga się na zasadach pewnego procesu. Nabywa się ją w efekcie dorastania i zdobywania doświadczenia. Samodzielność jest atrybutem dojrzałości i pełnej zdolności do ponoszenia odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny. Samodzielność w przypadku Kościoła jest chyba najwłaściwszym i najbardziej oddającym istotę i sens autokefalii, czyli samodzielność. Tak, samodzielność. Wszystkie te terminy w pewnym stopniu oddają ideę autokefalii. W wielu przypadkach jej uzyskanie jest pożądane, eliminuje bowiem czynniki, które mogą przeszkadzać we właściwym funkcjonowaniu Kościoła. Ponieważ autokefalia nie jest celem samym w sobie i kwestia nadania autokefalii może być odmiennie oceniana przez strony, dlatego bardzo często proces uzyskiwania autokefalii przybierał charakter podobny jednak do walki o niepodległość. Kwestie dotyczące nadania autokefalii. To już ostatnie. W historii chrześcijaństwa można zauważyć dwie skrajne i niezgodne z ideą katolickości Kościoła tendencje. Z jednej strony występowały próby przywłaszczenia sobie terytoriów i podporządkowania swej władzy zwierzchniej na wzór panowania świeckiego. W tym celu tworzono nawet pseudoteologiczne teorie mówiące na przykład o namiestniku Chrystusa skupiającym absolutną władzę typu monarchicznego lub określonej, ograniczonej, stałej ilości patriarchatów wyrażonej w koncepcji pentarchii. Podobnie też działo się w kwestii językowej. Dochodziło do próby sakralizacji wybranych języków, a tym samym do desakralizacji innych języków narodowych. Teoria trzech języków użytych na krzyżu Chrystusowym była nawet wykorzystywana do blokowania misji świętych braci Cyryla i Metodego wśród Słowian. Tego typu działania wywołują sprzeciw i często prowadzą do odwrotnej skrajności. Polega ona na próbach zrywania jedności i tworzenia podziałów na zasadach przynależności narodowej, nawet z przejawami nacjonalistycznymi. Etnofiletyzm, który niestety występował w historii Kościoła, powinien być obcy chrześcijanom, którzy będąc członkami jednego mistycznego ciała stanowią w Jezusie Chrystusie jedność. Jak pisał święty apostoł Paweł w liście do Kolosan, tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, scyty, niewolnika, wolnego, lecz we wszystkim, we wszystkich jest Chrystus. Dążenie do autokefalii nie może więc być celem samym w sobie. Celem istnienia Kościoła jest realizowanie w nim uświęcenia i zbawienia wiernych. Ale realizacji tego celu autokefalia nie zawsze jest konieczna. Dążenie do uzyskania autokefalii nie może też być utożsamiane czy porównywane do politycznej walki o niepodległość. Aspiracja do autokefalii na różnych pryncypiach,

0: soborność. Mimo udzielenia autokefalii, jedność będzie wyrażana właśnie na zasadzie soborowości. Kościół Matka, na wzór matki akceptującej samodzielność swoich dzieci, z pełną świadomością, zrozumieniem i odpowiedzialnością powinien brać pod uwagę wszystkie okoliczności oraz uwarunkowania i postępować tak, by gwarantować wiernym możliwość realizowania zbawienia i uświęcenia. Autokefalia w niektórych okolicznościach jest więc, jeśli nie powiedzieć konieczna, to wskazana. Kiedy jej brak będzie zagrażał realizacji celów Kościoła, należy skrupulatnie prześledzić wszystkie okoliczności i uwzględnić wszystkie argumenty za i przeciw, by podjąć właściwą decyzję o jej nadaniu. Kościół otrzymujący autokefalię pozostaje jednak nadal w jedności z całym Kościołem na zasadzie katolickości. Dziękuję bardzo.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Za nami wykład arcybiskupa Jakuba pod tytułem Katolickość i autokefalia cerkwi w stulecie autokefalii polskiego autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Już po przerwie ponownie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny, w którym m.in. powiemy o pierwszej pielgrzymce z Białegostoku do Supraśla.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś 27 lipca według nowego stylu. Dziś cerkiew czci świętego Akwilę, świętego Justa Rzymianina, świętego Onezyma Cudotwórcę, świętego Stefana Machryjskiego oraz świętego Nikodema Zatosu. Przed mikrofonem Jakub Smolej. Zapraszamy na dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce pieszej z Białegostoku do Supraśla oraz o spotkaniu z terapeutą uzależnień. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, współpracując z parafią prawosławną pod wezwaniem świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku, organizuje kolejne spotkanie dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Spotkanie będzie połączone z akafistem do Najświętszej Bogurodzicy, ku czci jej cudownej ikony, kielich nieupijający. Akafist rozpocznie się w środę, 29 lipca o godzinie 18 w cerkwi świętego Mikołaja w Białymstoku. Po akafiście wszyscy zainteresowani są zaproszeni na spotkanie z terapeutą uzależnień do Centrum Kultury Prawosławnej przy ulicy świętego Mikołaja 5. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Jakuba, arcybiskupa białostockiego i gdańskiego, dnia 9 sierpnia odbędzie się piesza pielgrzymka z Białegostoku do Supraśla na święto supraskiej ikony Matki Bożej. Plan pielgrzymki brzmi następująco. 9 sierpnia, w niedzielę, o godzinie 12.30, zapisy pielgrzymów przy parafii Hagia Sofia w Białymstoku na ulicy Trawiastej 5. O godzinie 13.30 molebień i wymarsz pielgrzymki w kierunku Supraśla. O godzinie 18.00 całonocne czuwanie. O godzinie 22.00 akatyst przed supraską ikoną Matki Bożej. 10 sierpnia w poniedziałek odbędą się trzy boskie liturgie. O godzinie 1.00, o godzinie 5.00 oraz o godzinie 10.00. W razie wszelkich pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem wydarzenia Agatą Pietruszkiewicz, numer telefonu 792 686 760.

0: a przed nami audycja profilaktyczna Katarzyny Waśkowskiej i druga część rozmowy z panią Małgorzatą Iwaniuk, psychologiem i psychoterapeutą. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
2: Witam Państwa serdecznie w drugiej części rozmowy z panią Małgorzatą Iwaniuk, psychologiem i psychoterapeutą. W naszej rozmowie poruszamy temat choroby alkoholowej, jej pierwszych objawów, leczenia oraz znaczenia profilaktyki. Zapraszam do wysłuchania dalszej części wywiadu. Alkoholizm dotyka nie tylko osoby pijącej. Jak choroba alkoholowa wpływa na rodzinę, partnerów i dzieci? Jakie sygnały powinny zaniepokoić najbliższych?
3: Co nie ulega wątpliwości, to to, że picie jednej osoby wpływa na pozostałych członków rodziny bardzo źle dla tychże członków. Ta osoba pijąca najczęściej jest na tyle znieczulona albo za chwilę się znieczuli na wieczór, że nie będzie myślała i czuła tak silnie, natomiast pozostałe osoby, pozostając trzeźwe, bardzo doświadczają tego picia tej osoby. Czasami jest to przemoc, ponieważ osoby pod wpływem alkoholu zachowują się w sposób, w który się najczęściej nie zachowują bez alkoholu, tak, czyli na trzeźwo, bardziej się kontrolują. Natomiast po alkoholu dochodzi do różnych trudnych i zachowań, i słów. Poza tym bardzo ważnym faktem dla całej rodziny jest to, że osoba pijąca wybiera alkohol ponad nich. To znaczy, wolę się napić, niż żyć z Wami w zgodzie. Wolę się napić, niż dać Wam spokój, w sensie takim, że będziecie spokojni, nie będziecie tego przeżywać, nie będzie Wam smutno. I to poczucie, że jestem mniej ważny niż butelka wódki dla dziecka, takiej osoby pijącej, czy dla nie wiem, partnera, no to są bardzo trudne rzeczy do udźwignięcia, dlatego często te osoby trafiają na terapię, będąc po prostu w relacji bliskiej z taką osobą, bo bardzo ciężko jest wytrwać przy jej boku i bardzo ciężko jest być w relacji z osobą pijącą. Nie bez znaczenia oczywiście jest fakt, że to, co już wcześniej powiedziałam, bardzo zwiększa się ryzyko uzależnienia dzieci, gdy mamy na myśli rodzica pijącego, więc tak nawet w trosce o dzieciaczki dobrze by było przerwać picie, jeżeli ktoś ma taki kłopot. Poza tym badania jednoznacznie wskazują, że liczba osób uzależnionych jest bardzo zależna od tego, czy w dzieciństwie tej osoby rodzic pił. Możemy wówczas mówić o takim syndromie jak DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Możemy mówić też o współuzależnieniu, czyli destrukcyjnej formie przystosowania się do osoby pijącej. To jest najczęściej współmałżonek, który chcąc ratować tego pijącego, tak, zachowuje się w taki sposób, że niestety nie ułatwia wyjścia, pomimo tego, że ma świetne intencje i bardzo jakby zależy mu, żeby ta osoba przestała pić. Natomiast no niestety robi takie rzeczy, które jakby pod względem takim terapeutycznym i takim racjonalnym i pod względem faktów tak naprawdę nie przybliżają tej osoby do zaprzestania picia. Mam tu na myśli takie zachowania jak spłacanie długów tej osoby, wyciąganie z innych tarapatów, dzwonienie do szefa, kłamanie, że mąż jednak się dzisiaj słabo czuje, bo dostał, nie wiem, jakiegoś wirusa, tak? Więc chronienie tej osoby przed konsekwencjami picia jest dokładnie przeciwnym działaniem, niż powinno się tutaj zadziać, ponieważ dopiero kiedy ta osoba doświadczy całego spektrum problemów wynikających z jego picia, dopiero wtedy może mieć taką refleksję, że trzeba będzie, że chce przerwać i ewentualnie wtedy sięgnie po pomoc, ponieważ to jest dla osób zdrowych niebywałe, jak można tak myśleć, ale te osoby uzależnione mają więcej korzyści z picia niż strat do pewnego momentu. I przez te korzyści rozumiemy głównie korzyści emocjonalne, czyli ten stan po alkoholu jest dla nich tak atrakcyjny, że są w stanie ponieść masę różnych strat, żeby tylko tego stanu na chwilę, tego przyjemnego uzyskać. I te straty mogą być przerażająco duże, ale dopóki ten bilans się zgadza, dopóki te korzyści są większe, to te straty nie wystarczają, żeby przerwać picia, dobrze? Więc pamiętajmy, jako rodziny osób mające w bliskim otoczeniu osobę pijącą, nie chronimy jej przed konsekwencjami, nawet jeżeli to brzmi strasznie, bo tylko to może spowodować, że ta osoba zechce się leczyć, zechce przestać pić.
2: Na czym polega leczenie alkoholizmu i jaką rolę odgrywa w nim psychoterapia?
3: Przede wszystkim warto podkreślić, że bez leczenia stałe zaprzestanie picia jest bardzo trudne, nie powiem, że niemożliwe, bo są osoby, które wychodzą z uzależnienia, czy jakby przestają pić, bo to nie to samo. Osoby przestają pić w wyniku własnej decyzji, bo się przestraszyły, bo na przykład lekarz powiedział, że umrze pan, jak pan nie przestanie pić, albo mają nowotwór, albo żona się wyprowadziła i powiedziała, że nie wrócę, dopóki nie będziesz pił. Więc często takie pewne wydarzenia są wystarczające, żeby dana osoba przestała pić i nie pije latami. Natomiast pracując wiele lat z osobami uzależnionymi, wiem, że tak myśli 99% osób, że to mi się uda. Natomiast procent jest dokładnie odwrotny, czyli 1% to są osoby, którym się uda o własnej decyzji, tak, na tyle być silnym, żeby to picie nie wracało. Więc 99% osób po prostu powinno iść się leczyć i jest masa miejsc, dużo specjalistów, różne formy terapii, którym te osoby mogą się poddać. Są oddziały całodobowe, są terapie tak zwane dochodzące dzienne, gdzie pacjent jest od poniedziałku do piątku, od 8 do 15, jest zwolnienie lekarskie, za to nocuje się w domu, ale pacjent ma zwolnienie lekarskie, więc można jakby być tak zatrudnionym i korzystać z takiej pomocy. Można też, tak jak powiedziałam, oddział całodobowy od 6 do 8 tygodni w różnych miejscach w Polsce. Tam też jest zwolnienie lekarskie, więc można po prostu pójść i się leczyć i odbyć ten program. Łagodniejszą formą, czy mniej intensywną, jest terapia indywidualna, w której jakby tak jest jeden na jeden, czyli pacjent-terapeuta i wtedy pracujemy nad tą abstynencją, nad utrzymaniem trzeźwości. Też są ruchy AA, anonimowych alkoholików, które bardzo pomagają osobom uzależnionym. Tam siłą jest ta wspólnota, kiedy wiemy, że wszyscy mamy ten sam problem i to bardzo jakoś buduje tą motywację.
2: Profilaktyka jest często określana jako najskuteczniejsza forma przeciwdziałania uzależnieniom. Co możemy zrobić, aby zmniejszyć ryzyko uzależnienia zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych?
3: Podzielę się swoim przykładem. Mam małe dzieci i byłam ostatnio na urodzinach i w sali zabaw i pan z obsługi przywiózł tort, wprowadził tort tak w pewnym momencie i przywiózł szampana i plastikowe kieliszki. Szampana bezalkoholowego i plastikowe kieliszki dla dzieci w wieku 6 lat. Od razu zainterweniowałam, mówiąc, że ja bardzo proszę, żeby to jak najszybciej tak zabrać stąd, ponieważ to jest jeden właśnie z tych elementów profilaktyki, na który sami mamy duży wpływ, czyli nie podajemy szampanów bezalkoholowych na sylwestrach dla dzieci, na urodzinach, nie dajemy dzieciom nie wiem, piwa bezalkoholowego, nie lejemy im wody do kieliszków, żeby mogły znieść z nami toast, ponieważ chcemy rozprzęglić to, co w naszej kulturze niestety jest bardzo sprzężone, czyli każda impreza równa się picie alkoholu. Bardzo cieszy mnie trend u młodych ludzi teraz, kiedy ja mam pacjentów młodych, też mam córkę nastoletnią, gdzie to picie staje się niemodne. Kiedy są na imprezie osoby, które piją, ale są takie, które nie piją, i mówią, że to jest fajne i że nawet trochę inni im zazdroszczą, że tak po prostu taką decyzję podejmują. Więc na pewno to, co robimy swoim dzieciom, czyli jaki wzór dajemy swoim dzieciom, będzie tutaj bardzo ważne. Ile my pijemy, kiedy pijemy, czy ten alkohol jest u nas często na stole, czy wszystkie imprezy świętujemy z alkoholem i dzieci to widzą i nabywają takiego przekonania, że to jest jedno z drugim połączone, a nie jest. i może nie być, i można świętować bez alkoholu, czyli nie łączymy pewnych emocji z alkoholem. Nie pokazujemy, że jak tatuś jest zmęczony po pracy, to może wypić piwo. Jak mamy uroczystość, to tą radość przedłużamy tym alkoholem. Dobrze? Bo to jest bardzo niedobre połączenie, czyli coś przeżywam, to trzeba się napić. Coś przeżywam, to jedynym sposobem na to, żeby coś z tymi emocjami zrobić, jest alkohol, bo to będzie sedno uzależnienia, czyli regulowanie swojego napięcia, regulowanie swoich emocji za pomocą alkoholu. Bo jeżeli mamy te trzy czynniki biopsychospołeczne predysponujące do uzależniania, no to na nie trzy powinniśmy działać. Czyli jeżeli mamy ten biologiczny, tutaj na niego mamy jak najmniejszy wpływ, czyli na tą mocną głowę, na to, jak na kacu będziemy tak przeżywać te dolegliwości i na to, czy mieliśmy rodzica uzależnionego, czy nie, to na to mamy najmniejszy wpływ, ale jeżeli chodzi o ten czynnik społeczny, czyli, no nie wiem, bądźmy w grupie osób, które mniej alkoholu piją, jeżeli mamy do wyboru grupę rówieśniczą, której ten alkohol jest stałym elementem, albo taką, która raczej stawia na inne wartości, sport, nie wiem, pójdzie do kina z popcornem, tak, pojedzie na jakiś koncert, ale bez alkoholu. Dobra, więc zachęcajmy dzieciaki nasze, żeby w tamte strony raczej się kierowały, ale też musimy dawać dobry przykład. I to jest ten też czynnik społeczny, że te dzieci mają widzieć, że my nie chcemy tego alkoholu w naszym życiu, że on się pojawia bardzo rzadko, że my negujemy jakby tak jego obecność we wszystkich naszych momentach ważnych życia. Ten przykład musi iść od nas i to jest ten czynnik społeczny. I za ten czynnik psychologiczny, czyli ten emocjonalny, to jakby odpowiada nasza konstrukcja układu nerwowego też. Ale to, że jeżeli widzimy, że nasze dziecko na przykład sobie z wieloma emocjami nie radzi, jest mu trudno i z samooceną na przykład, ale też ze znoszeniem porażek, albo jak jest mu, może być, nie wiem, rozzłoszczone często, tak, czy jakieś wybuchowe, to nie czekajmy, aż dojdzie do wniosku, że alkohol jest najlepszym sposobem na to, żeby sobie z tymi emocjami radzić, tylko się tym zainteresujmy. Zaprowadźmy nawet do psychologa, żeby nauczył tego młodego człowieka z tymi emocjami radzić sobie na trzeźwo i za pomocą innych sposobów. Bo jeżeli wpadnie, no właśnie, jeszcze na to się nałoży jakaś grupa rówieśnicza, która powie, jak jest ci źle, to choć pójdziemy i się napijemy, no to droga do uzależnienia zdecydowanie bardziej otwarta. Zwróćmy uwagę na to, żeby to, co mówimy, było poparte naszymi czynami. Czyli jeżeli my do czegoś zachęcamy nasze dziecko, to najpierw pokażmy to przykładem, dopiero później tak mówmy, żeby kierowało się w jakąś stronę, bo jednak to modelowanie zachowań będzie tutaj miało największą wartość. Czyli co dzieci widzą, raczej powtórzą niż to, do czego my będziemy je zachęcać.
2: Jakie są pierwsze kroki, które warto podjąć, gdy podejrzewamy u siebie lub bliskiej osoby problem z alkoholem?
3: Jeżeli obawiamy się, że my możemy mieć problem z alkoholem, to albo kierujemy swoje kroki do specjalistów, którzy nam to zbadają i powiedzą, czy rzeczywiście mamy rację, tak? Czyli to są psycholodzy, specjaliści psychoterapii uzależnień, to są ośrodki bezpłatne w Polsce, wiele takich jest w Białymstoku. Możemy też sobie wejść po prostu do internetu i tam już jest dostępnych kilka testów, takich po prostu nawet niewystandaryzowanych, ale to nam pokaże, na co jest zwracana uwaga przy ocenianiu, czy to już jest problem, czy jeszcze nie. Ale w ogóle sam fakt, że zaczynamy się tym interesować, że pojawia nam się ta lampka, że może coś być nie tak, to pewnie już jest sygnał o tym, że coś się dzieje, bo tak jak powiedziałam, bardzo długo osoby mające problem nie chcą go dostrzegać, więc jak już zaczynają szukać odpowiedzi, to jest pewnie sygnał o tym, że jest coś na rzeczy i warto się tym po prostu zająć.
2: A co może zrobić rodzina lub przyjaciele osoby uzależnionej? Jak wspierać, a jednocześnie nie utrwalać problemu?
3: Przez długi czas osoba uzależniona czy nadmiernie pijąca tworzy wokół siebie, dla siebie, taką bańkę iluzji, że jej picie nie jest problemem. Wszyscy dookoła mogą widzieć, że to już problem jest, natomiast ona uparcie będzie twierdziła, że to wszyscy dookoła się na nią uwzięli, a ona po prostu nikomu krzywdy nie robiąc pije i to w ogóle nie jest problem, bo w każdej chwili przecież jakby chciała, to by mogła przestać pić. Co osoby z boku już widzą, że jest nieprawdą, bo na przykład ta osoba już próbowała, albo się deklarowała, że już niedługo i to wcale nie następuje i to jest tylko takie mydlenie oczu dla wszystkich dookoła i dla siebie też. Istnieje takie pojęcie jak twardej miłości, czyli takiego sposobu bycia z osobą uzależnioną, w którym to sposobie zawarta jest siła tych osób z boku, które nie dają się wciągnąć w tą polemikę, które jak osoba uzależniona mówi: ale ja przecież ci krzywdy nie robię, piję za swoje i jeszcze chodzę do pracy, to często te rodziny tracą taki rezon. Jakby im się wydaje, że rzeczywiście to brzmi bardzo logicznie. Ja czuję, że coś jest nie tak, ja widzę, że to jest jakiś problem, ale ta osoba tak to opowie, że bliscy często tracą jakoś ten grunt pod nogami. Więc bardzo zachęcam do tego, żeby być przy sobie. Jeżeli osoba bliska wie, że ta druga ma problem, to proszę zawierzyć sobie. To osoba pijąca jest w świecie nierealnym i będzie musiała wytworzyć różne argumenty, które jej pozwolą pić dalej, a my mamy być stabilni, mamy owszem słuchać, co ta osoba mówi, ale nie do końca w to wierzyć, mieć jednak swoje zdanie na ten temat. I mówić, tłumaczyć, prosić tak, natomiast w pewnym momencie pojawia się jakby konieczność prowadzenia bardziej rygorystycznych działań, czyli musisz pójść się leczyć. To już nie jest pod Twoją kontrolą. Sam sobie nie dasz rady. Próbowałeś, próbowałaś. Ta osoba oczywiście będzie to odwracała, że Ty jeszcze tym razem, tak, różnych argumentów będzie używała, nie dajemy się w to wkręcić i nabrać. I możemy zawarunkować tą osobę. Jeżeli nie zaczniesz się leczyć, to tak, no nie wiem, opuszczę Cię, odejdę, wyprowadzę się, złożę wniosek o rozwód, bo już nie chcę dalej tak żyć, nie chcę dla siebie i dla dzieci, tak, tego, co nam fundujesz. No ale wszystkie nasze straszenia czy groźby muszą mieć pokrycie w rzeczywistości. To znaczy, że jeżeli ja będę zapowiadać konsekwencje i nie będę ich realizował, to jakby to narzędzie już mi z rąk umyka i ta osoba mi więcej nie uwierzy. Więc jeżeli coś w ogóle chcemy warunkować, to musimy wybrać takie obostrzenia, które będę w stanie zrealizować i je po prostu realizować dla dobra tej osoby pijącej, dla naszej rodziny, bo też chcę ochronić siebie, na przykład i dzieci, ale też tą osobę, ale tłumacząc latami, czy prosząc latami, czy krzycząc latami, tak, to jakby nie zadziała. Tylko warunkowanie, zmuszanie do leczenia w pewnym momencie, stawianie warunku, jeśli nie leczenie, to odchodzę i nie dawanie się nabrać na to, że daj mi jeszcze jedną szansę, tym razem na pewno już, no nie wiem, sama przestanę.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę oraz za podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Mam nadzieję, że dzisiejsza rozmowa pomoże lepiej zrozumieć, czym jest choroba alkoholowa, zachęci osoby zmagające się z uzależnieniem lub ich bliskich do szukania pomocy oraz pokaże, że wyjście z uzależnienia jest możliwe. A ja raz jeszcze przypomnę, że moim gościem była pani Małgorzata Iwaniuk, psycholog i psychoterapeuta. Dziękuję.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

Na falach Radio Ortodoksja usłyszeliśmy audycję profilaktyczną Katarzyny Waśkowskiej i drugą część rozmowy z panią Małgorzatą Iwaniuk, psychologiem i psychoterapeutą. Drodzy słuchacze, wielkimi krokami zbliżamy się do końca naszej audycji. Już za chwilę zakończenie programu i modlitwy wieczorne, a tymczasem pieśń Carice moja Przebogaja.